bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy.
0: To warto wiedzieć.
1: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
2: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów, dlatego ZKZR, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, m.in. w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, m.in. przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulamin aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12.
0: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na centrum Poznania będzie o ważnej inwestycji.
3: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej, a taką kontynuacją programu centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
1: A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
4: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
1: I gdzie pani posadzi?
4: Generalnie sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam.
0: Eko Poznań.
4: Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek. I muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
5: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
1: I tu widzę też w rękach nasionka, tak?
5: Tak, łąka kwietna.
1: A lubią panie miód?
5: Bardzo, tak, zgadza się.
6: Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
5: Dokładnie, za to samo.
7: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
1: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
7: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że... A wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie... O wiele lepiej.
8: Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim Sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa. To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią. Czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować tą przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie. Jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają. Właśnie w ten sposób pomagać.
9: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć się w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
1: I dzisiaj też rośliny, tak?
9: No oczywiście, drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
10: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
1: Jest to bezpieczne?
10: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można ją tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
1: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
10: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
1: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
5: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek. Już jedną jarzębinę mam, z 2 lata temu posadziłam. To już jest taka duża jak ja. I bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się. Właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem. Także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
1: Co tutaj pani podziwia?
11: Szukam matki pszczelej.
1: No właśnie, jak idzie?
11: No na razie słabo. A jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
1: Sporo tych pszczół widzimy.
11: No tu jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
12: To jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
1: I szukamy matki.
12: Już, o szybko, bo jest szybka. Tutaj u góry chodzi.
1: I jak ją rozpoznać?
12: Ona jest większa, jest dłuższa.
1: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
13: Jak zawsze.
1: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
13: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych.
1: A lubi pani miód?
13: Lubię. Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód, no to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność, no samo dobro z miodu.
1: Widzę, że aż dwie roślinki pani ma.
13: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost, czy też owad? Więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane
1: stoisko. To niech pani może wyjaśni, czym jest.
13: Porost. Powiem szczerze, myślałam, że owad. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje jak są te lasy w słoikach na przykład. I one ma takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To dobrze mówię, koleżanka.
14: Co takiego?
13: Ten chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
14: w tych lasach słoikowych.
13: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
1: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
13: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest teraz bardzo modne.
1: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
13: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
14: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
1: Że można,
14: tak.
13: No i poza tym, no generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
1: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach roślina.
15: Dla pszczółek.
1: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
15: Nie, przy pszczółkach, przy stawie, tak, tato? Przy stawie, bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
1: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
16: No od niedawno, bardzo niedawno, żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata, no nie wiadomo jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno nam starczyć, ale zobaczymy co się będzie działo.
14: Rozwija się.
1: Wszystko. A te ule tutaj w Wielkopolsce.
16: Tak, w Wielkopolsce.
1: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
16: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przejdę na emeryturę, sobie kupię ule. Kupię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i taką mi zrobiły niespodziankę. Skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi 2 ule.
1: Ale historia.
14: Tak. Z całym wyposażeniem. Także tata był zaopatrzony wszystkim.
16: Z całym wyposażeniem. I przywiozły ule i teraz te 2 ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
1: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
15: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musimy mieć dużo miodu.
1: No i do czego ten miód?
15: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry i 1 brata. Tak, więc mamy dużą rodzinę.
16: I to ten, nie handlujemy tym, tylko tak dla siebie.
14: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi. No tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
15: Alternatywa dla cukru i dla lepszego cukru. Odżywienia się.
16: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo zaczęła mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
1: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
16: Muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
15: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
1: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
0: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz.
0: Historia, którą warto poznać.
17: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej, bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski. I myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy. No to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, wieża widokowa, Wzgórze Przemysła, to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król Polski. Król Polski Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
18: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
1: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
18: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
19: Jest naprawdę przepiękny. Szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
20: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
21: Dziękuję bardzo.
20: Bardzo ładny. Jesteśmy zachwyceni.
22: Podoba się?
20: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
23: Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
24: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.
1: Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się.
24: Stało się. Można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje nam, że to właśnie Poznań był miastem królewskim. To właśnie tutaj Polska się zaczęła. Właśnie tutaj Polska zaczęła się jednoczyć po rozbiciu dzielnicowym. Ja bardzo się cieszę, że ten pomnik powstał, bo niewiele mamy pomników w Poznaniu. Na koniu mamy tylko tutaj pomnik Ułana, a ten pomnik króla Polski Przemysła II w tym miejscu przy Zamku Królewskim świadczy o tym, że tu było centrum państwowości polskiej w tym czasie. Rzeczywiście przygotowania trwały bardzo długo, bo to dobrze ponad dekadę, ale rzeczywiście myślę, że wyszła perełka. Ja też rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy. Rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
25: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: I stało się.
25: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem. I ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
1: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
2: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest to pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
3: Oczywiście to robi wrażenie. On na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o Gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawia na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej Króla Przemysłu, o którym mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wyprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania, powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
1: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
3: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim. I myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
1: A w ręku?
3: A w ręku ma berło. Ma też, i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęci majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być. Jestem z tego bardzo zadowolony.
4: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Legni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek, i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa. Nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd. Odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
6: Pomnik jest wspaniały. Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystów, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
1: Właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i
6: koń
1: jest
6: w ruchu,
1: ta ekspresja.
6: Właśnie. I król też, proszę pana. Król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
1: I patrzy na miasto.
6: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domenę.
1: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
6: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
7: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochałam tego rzeźbiarza, który to zrobił.
21: Również nam się podoba, jest monumentalny.
5: wiedzy.
1: A gdzie ten król patrzy?
5: No na miasto patrzy chyba. Na rynek. Na stary rynek, tak.
1: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła. A teraz okolice Poznania.
0: Kryminalne Wielkopolskie.
8: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczne

0: bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
3: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak, Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
3: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie Starego Zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze Starym Zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
1: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
3: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów, będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji, będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji, będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
1: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festiwal. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły.
2: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: Koncert właśnie ma nazwę Za Miłość. Podzieliłam go na 3 akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. 3 akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za Miłość, to się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi 3 dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała, sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleju, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się

0: jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże, pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk. No, wydaje się to być jak bajka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak to nie wszystko.
2: Agata Kołacz, aktorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Awinionu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również od nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
1: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
2: Malta chce być wszędzie. Malta chce wychodzić do swojej publiczności, na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystania z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia. Malta się nie kończy.
3: Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Malta Festival w tym roku odbywa się od 21 czerwca do 28 czerwca. Będziemy spotykać się w teatrach, w salach koncertowych, na ulicach Poznania, a także przy dobrym stole podczas performance'u kulinarnego, gdzie będziemy łączyć sztukę kulinarną z muzyką i będziemy razem tworzyć coś dobrego pod hasłem Dobry Stół, wspierając niedożywione dzieci w Polsce akcją Żółty Talerz. Dobry Stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski.
4: Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym, że ludzie, którzy szukają czegoś, co ich wyrwie z rzeczywistości w stronę ciekawej, inspirującej i mądrej sztuki, trafiają dzięki temu do Poznania.
1: Przypomnę, 21 czerwca Malta Festival rozpocznie wieczorny koncert pod hasłem Za miłość. Zmieniamy temat. Politechnika Poznańska ma nowy mural. Powstał jako wyraz uznania dla znaczenia programu Erasmus+, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego modelu edukacji.
5: Co przedstawia mural? No, mural jest taką interpretacją tego hasła. To jest jakby symboliczne podejście do tego hasła, czy tytułu projektu Erasmus oknem na świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować to bardzo prosto, malując okno, ale podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno. Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje. Dlatego jakby wybór wybór tych obiektów jest podyktowany miastami, z którymi współpracuję. No jest to szereg obiektów takich, które raczej są rozpoznawalne w dany, jako symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak. Jest Poznań oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby dawny kampus na windzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem, jedno miasto, Cottbus. Jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie. Postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa. Studenci, którzy dyskutują. Są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania. Są też pracownicy, którzy pracują w administracji. I to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia na świat i ten widoczny jakby krajobraz całej Europy. Co jeszcze? No, całość jakby tej kompozycji architektonicznej jest ustawiona w taki sposób, że jest to rodzaj takiego półkolistego forum, a jednocześnie jak spojrzymy na obiekt centrum wykładowego, to jest to jakby domknięcie tego koła, które tutaj jest i jakbyśmy na planie spojrzeli, to całość się tutaj kampusu w tym kole zamyka. A jednocześnie tu jest otwarcie poprzez widok na krajobraz, a tam otwarcie przez wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
1: Jak długo był malowany?
5: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie, no przeszło miesiąc, tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak. Ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowanie sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka. Więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także no, ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem potem dalsze kolorystyczne działanie.
6: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj z tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej, wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport i rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności, więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego, co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone. To jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
1: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
6: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no, spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
1: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
7: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
7: Kryminalne Wielkopolskie.
8: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej z Skodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemów. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już dwa dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
7: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
9: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z Poznaniem. poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
1: To tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
9: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
1: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
9: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach, o tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą 2 dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller Wczoraj, Dziś i Jutro, i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta Królowa Kryminałów jest wydawana. I o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat Królowej Kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci. wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bestwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich, i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00. I w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy. A kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury. Więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu. Za chwilę czerwiec.
9: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice poznańskich czy poznańskiego czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fawiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami poznańskiego czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu, chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć, chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora, więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów poznańskiego czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
9: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z warsztatrem, będą warsztaty naukowe z małym inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12:00 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś Cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
1: Jak mogliśmy usłyszeć sporo tego wszystkiego, jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
9: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje na stronie.
1: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
9: Katarzyna Wojtaszek.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
7: O tym się mówi.
1: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
10: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
1: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
10: To jest te dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
7: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
2: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
1: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
2: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800 190 590.
1: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich.
4: Eko Poznań.
3: Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem, jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę, to także informacja dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy, to jest myślę świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce.
4: Co słychać w tym?
0: Twojej dzielnicy.
1: Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
0: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
4: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy Starym Browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła. W zeszłym roku naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy, konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje. Strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwiozaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
5: Czas na poznańską wildę.
6: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
7: Eko Poznań.
6: Też my się troszeczkę budzimy do działania na wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni i jesienny nawet działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80.
1: Co tam można posadzić, posiać?
6: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła. A jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy je smakowali i to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
1: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatne, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z gwarą poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
0: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
0: To warto wiedzieć.
3: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac, konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później pracę planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Ja będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
1: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
4: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszedł do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
1: Proszę zdradzić, co to jest?
4: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa. A niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kórnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero
7: mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działyńskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działyński chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działyńscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie stoi, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku.
1: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
7: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działyńskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
1: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
7: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli, i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król, i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku. Także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat, na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki, może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
1: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
7: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
1: Kórnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością. I wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
7: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działyńskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kórnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kórnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
7: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kórnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
1: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
7: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kurniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
1: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
7: Można, jak najbardziej. Wokół Kurnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową. Nawet gdyby chciał to ktoś połączyć tutaj, tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
1: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
7: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na

0: chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść, Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofili z Działyńskich, czyli kurnickiej białej damie.
1: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurnicy. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
0: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuje się zachęcony, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz zamku w Kurniku Małgorzata Potocka.
1: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
2: Istotne dla Wielkopolski.
3: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Krztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju, do połowy maja mamy tych przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
4: Zawsze 10 osób wyróżniamy, a tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka.

0: obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Dla tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody, 12 tysięcy złotych.
1: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
2: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
1: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, żeby jak się, nie chcę się chwalić. No, ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie, 2 nominacje do Fryderyków, także nominacja do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
2: I teraz to wyróżnienie od miasta.
1: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
2: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
1: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
3: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak?
4: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
5: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
4: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku, coraz więcej mamy zgłoszeń od osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
5: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
6: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
5: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
6: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika, i wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
7: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
5: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
7: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego, łączył tradycję niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
5: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
7: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra. Ćwiczyła, grał na fortepianie. Ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem i potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
8: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
5: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
8: 10, ale komisja konkursowa kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków. Każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No, chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
9: Nazywam się Julia Zalozna. Stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
5: Znalazła się Pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla Pani oznacza? Jest radość?
9: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układając z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne, nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
5: A jakie plany ma Pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
9: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
5: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
10: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do Ogrodu Zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
5: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
10: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my, dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy i oczywiście stawy milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach milickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach miejskich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy miejskie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą no to właśnie będzie znak, że podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych, no więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Tym bardziej, że kaczki podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie, pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
5: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
11: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
5: Ja pani pokażę na zdjęciu.
11: Dobrze. O, nie słyszałam.
12: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
5: Kaczka nurkująca.
12: Tak.
13: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
12: Nie wiem, co to.
5: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
12: Kaczuszki. No, ładna, ładna.
11: Nie, niestety nie mam pojęcia.
5: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
11: Aha, kaczka?
5: Kaczka nurkująca.
11: A, świetnie, no.
12: Kaczuszki?
5: To są kaczki nurkujące.
12: O, nury.
5: Ładne, jak wyglądają?
12: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
5: Mandarynki?
12: Oła.
5: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
11: Chyba nie, ale teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
5: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
11: Tak, rozumiem, tak.
5: Przypomnę, 45 podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
13: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie m.in. o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny to tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
14: Ćwiczenia przebiegały pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania zespołowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
5: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 kilometrów.
13: To warto wiedzieć.
5: Mamy wiosnę, niebawem lato. Szykuje się sporo inwestycji w mieście.
15: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka.
16: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
15: Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, zjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
5: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
15: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
5: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
15: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
5: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
15: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Ja również.
13: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
5: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
17: Teatr Ósmego Dnia odmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdos, Teatru Ósmego Dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru integruje się i po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
5: Albo idą na nockę.
17: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują go tak, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy. Ja często nie rozumiem różnych rzeczy, ale po spektaklach jest też taki czas na to, żeby porozmawiać o tym, co widzimy na scenie. Młodzież sobie to bardzo ceni i te rozmowy też przynoszą jakieś takie porozumienie, jest jakiś taki punkt spotkań. No a poza tym dlatego, że to są właśnie takie spotkania, rodzaj takiego festiwalu, to mamy również jury, które przyznaje nagrody i jest takie jury składające się z osób dorosłych, z instruktorów teatralnych, różnego rodzaju osób związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
5: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
17: Od 28 do 31 maja, całe dnie. Oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku Przegląd Piosenki Aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow, także jest dużo propozycji na tę końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
5: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
18: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
5: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
18: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
5: Czyli w okolicy Poznania.
18: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
5: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
18: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
5: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
18: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
19: Urszula Salamon, zapraszam. szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
20: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
19: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy.
13: Tydzień w Wielkopolsce.
19: Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
21: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
19: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
22: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy.
19: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
23: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji.
19: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
5: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
6: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
7: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
6: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
8: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami. Pakowaniami po alkoholu.
6: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
10: Radio Złote Przeboje.
5: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez 2 godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
11: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na wydziale jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Reklama.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
15: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego, jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej stał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
1: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
3: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
5: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. The Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci, Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przegrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
1: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Fajnie, cieplutko jest dzisiaj.
19: Kolega i mój przyjaciel napisali mi, czy bym może chciała jechać z nimi na Camport. No i ja mówię, że jasne, żebym chciała. Zadzwoniłam do przyjaciółki, czy ona by też by chciała jechać. No i pojechaliśmy sobie we czwórkę. Jest fajnie, naprawdę.
20: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: 10.30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus. Teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
15: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Filter teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

0: Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
12: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
13: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
12: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 miliona złotych na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
14: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
15: Z Francisem super mi się pracuje.
14: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
16: Grand Slams have been...
14: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
12: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
20: Pogoda na weekend.
0: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
23: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
24: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
25: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
2: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Kozidrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Kozidrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić. A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama. 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oriesznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
7: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
6: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Oresznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungi otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Chery Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherypoznań.pl. Pogoda.
5: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25, możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.
8: Sponsorem programu był Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Chery Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherypoznań.pl.
5: Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: to? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, tak, która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która tak, tak, o której tak. Przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te. Ja nie wierzyłam. Mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To śpiewa... naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak to za nie,
2: tak? I tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie

0: To jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Mamy godzinę 13:00, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Policja walczy z falą fałszywych alarmów.

0: Powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem. Opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
1: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
0: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
2: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejusz wywalczył 10. tytuł w historii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Pogoda.
4: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze.
3: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Dwie niedzielne godziny w radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Kute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu
2: wiesz co,
1: pomaga?
2: Kiedy słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotr Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta Sama Chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Prawda, czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie, krzyk jest, nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: Tak, tak, tak, o ran. Tak, tak.
2: Wiesz.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nie raz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względu mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie było ważne ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie
2: przyjadło. Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? Aha. I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może. No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
8: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
7: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
8: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
7: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Otodom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14 w niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawo do Nowego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Już od pierwszego roku świetnie się bawiłem. Następne 4 lata, jak tutaj chodziłem, to zawsze miałem gwarancję, że super się będę bawić. I myślę, że to jest super właśnie, że nie musiałem się martwić o to. I to jest takie gwarantowana dobra zabawa. Po prostu wpisujesz się i jedziesz i jest super.
12: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu. A pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Da, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.

0: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert.

0: nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
10: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
12: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
11: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
13: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
14: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
15: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
13: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
16: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
13: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
11: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl. Pogoda.
10: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
10: Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim, no wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia, a on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą, teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I Love You do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich numerów, obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
6: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
8: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
7: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
9: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, cię jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
7: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: kawałku.
1: Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel, to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mów. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Próbowałaś już

0: różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Będą kiedyś takie w podręcznikach moje rzeźby, nie? Od plastyki oczywiście, a będą.
3: Będą?
2: Na pewno będą.
4: Na tych zajęciach jest taki klimat. Dużo ciekawych rzeczy zrobiłam. Fajne prace mi powychodziły. Jest tak swobodnie się czuję. I się pośmieję. I pozastanawiam nad tymi pracami. No, jestem bardzo zadowolona.
5: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. Na teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Love.
1: Za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
10: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił 2 parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
13: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
14: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, 2-3 powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do 2 zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo EOBUVIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok w radiu Złote Przeboje. Na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
17: Thank you.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
15: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
16: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
15: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
17: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
15: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
18: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
15: Przy schronisku schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe, Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka sama chodzi, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w Radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem 16. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Byłam na teatr taniec i to było mega, mega zarąbiste. Szczególnie ludzie, jakby ludzie i kadra. Najlepsza kadra, jaką kiedykolwiek poznałam. Zajęcia też były mega, mega fajne. Jakieś były różnorodne w ogóle wszystko było.
5: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest

0: jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mit Voch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: A cappuccino też za 7?
2: Też.
19: A flat white?
2: Też.
19: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten w lustrze to niestety ja. Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60., śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje, 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
6: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
5: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
6: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800 190 590.
5: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
7: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich.
4: Eko Poznań.
7: Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę to także informacja dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
5: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce.
4: Co słychać w twojej dzielnicy?
5: Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
8: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, kobieta, pierwsza kobieta pilot statku, amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uzański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
5: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
8: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać, kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowych światowego kina i literatury przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany między innymi z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana między innymi z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, między innymi z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także między innymi Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła. W zeszłym roku naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje. Strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
5: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
9: Czas na poznańską wildę.
10: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
11: Eko Poznań.
10: Też my się troszeczkę budzimy do działania na wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni, jesienny nawet, działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80 m.
5: Co tam można posadzić, posiać?
10: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła. A jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy ich je smakowali i no to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
5: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwacji. Mandatu Przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z gwarą poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
4: To warto wiedzieć.
11: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac, konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później prace planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Ja będę o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
5: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
8: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszyt do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
5: Proszę zdradzić, co to jest?
8: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku.
12: roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działyńskich przekazywany męskiemu potomkowi i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działyński przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórników właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa. A niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero mama białej damy odzyskała to do zbiorów Działyńskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działyński chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działyńscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku.
5: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
12: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była biała dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działyńskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową białą damę i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
5: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
12: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku. Także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie, a wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki, może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
5: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
12: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
5: Kórnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością i wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
12: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby te Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działańskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kurnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kurnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
5: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
12: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kurnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
5: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
12: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego, tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kurniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
5: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
12: Można, jak najbardziej. Wokół Kurnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
5: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
12: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
5: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
12: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść, Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofilii z Działyńskich, czyli Kurnickiej Białej Damie.
5: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurniku. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
12: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuje się zachęcony, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz Zamku w Kurniku, Małgorzata Potocka.
5: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
4: Istotne dla Wielkopolski.
13: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Chrztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju, do połowy maja mamy tych przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
5: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
14: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, które już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także to są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Dla tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody 12 tysięcy złotych.
15: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
5: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
15: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No, ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursy. Stanach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie. Dwie nominacje do Fryderyków, także nominacja do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
5: I teraz to wyróżnienie od miasta.
15: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
5: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
15: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
16: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie

0: miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń od osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
1: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
2: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
1: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
2: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika, i wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
3: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
1: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
3: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego. Łączył tradycje niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem Poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
1: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
3: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra. Ćwiczyła grę na fortepianie. Ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem. I potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
4: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
1: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
4: 10, ale komisja konkursowa, kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków, każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych, no chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
5: Nazywam się Julia Zalozna, stypendia artystyczne miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc to jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
1: Znalazła się Pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla Pani oznacza? Jest radość?
5: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układają z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymałam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne. Nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
1: A jakie plany ma Pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
5: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
1: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
6: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach mielickich z ogrodu zoologicznego.

0: w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do ogrodu zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
1: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
0: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my. Dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy. I oczywiście Stawy Mielickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji, też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na Stawach Mielickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na Stawach Mielickich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na Stawy Mielickie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Tym bardziej, że kaczki Podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych, one mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą, łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody, nurkują.
1: O Podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
2: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
1: Ja pani pokażę na zdjęciu.
2: Dobrze. O, nie słyszałam.
3: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
1: Kaczka nurkująca.
3: Tak.
4: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
5: Nie wiem, co to.
1: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
5: Kaczuszki. No, ładna, ładna.
2: Nie, niestety nie mam pojęcia.
1: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
2: Aha, kaczka?
1: Kaczka nurkująca.
2: A, świetnie, no.
5: Kaczuszki?
1: To są kaczki nurkujące.
5: O, nury.
1: Ładne, jak wyglądają?
5: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych kaczuszek.
1: Mandarynki?
5: Oła.
1: Mam pytanie, czy wiecie, czym są Podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
6: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
1: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
6: Tak, rozumiem, tak.
1: Przypomnę, 45 Podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
4: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie m.in. o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny to tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
7: Ostatnie ćwiczenia przebiegały pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania zespołowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
1: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 km.
4: To warto wiedzieć.
1: Mamy wiosnę, niebawem lato. Szykuje się sporo inwestycji w mieście.
8: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka.
9: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
8: Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starłęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. I w momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starłęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
8: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźnie środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
8: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Ja również.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
10: Teatr 8 dnia odmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdo z Teatru 8 dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru i integruje się. I po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
1: Albo idą na nockę.
10: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują go tak, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy. Ja często nie rozumiem różnych rzeczy, ale po spektaklach jest też taki czas na to, żeby porozmawiać o tym, co widzimy na scenie. Młodzież sobie to bardzo ceni i te rozmowy też przynoszą jakieś takie porozumienie, jest jakiś taki punkt spotkań. No a poza tym dlatego, że to są właśnie takie spotkania, rodzaj takiego festiwalu, to mamy również jury, które przyznaje nagrody i jest takie jury składające się z osób dorosłych, z instruktorów teatralnych, różnego rodzaju osób związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
1: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
10: Od 28 do 31 maja, całe dnie. Oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku Przegląd Piosenki Aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow. Także jest dużo propozycji na ten końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
11: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
11: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
11: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
11: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. i w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, a pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
11: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
13: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
12: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy.
4: Tydzień w Wielkopolsce.
12: Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
14: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
12: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
15: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy.
12: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko młodzieżowego ośrodka sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
16: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji.
12: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje, 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu. To jest Radio Złote Przeboje.

0: transporcie jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolona. Koleżanki chciały, a nie chciały jechać też same, więc stwierdziłam, dobra, pojadę, zobaczę jak będzie. I jest fajnie, uczymy się tańczyć i dzisiaj o 20 mamy występ.
1: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy.
3: To warto wiedzieć.
4: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
5: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów, dlatego ZKZR, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulamin aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
4: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
4: Czas na centrum Poznania będzie o ważnej inwestycji.
6: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej, a taką kontynuacją programu Centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
4: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: z mikrofonem przez Poznań.
4: A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
2: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
4: I gdzie pani posadzi?
2: Generalnie sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam.
3: Eko Poznań.
2: Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek i muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
7: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
4: I tu widzę też w rękach nasionka, tak?
7: Tak, łąka kwietna.
4: A lubią panie miód?
7: Bardzo, tak, zgadza się.
8: Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
7: Dokładnie za to samo.
9: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
4: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
9: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że... A wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie o wiele lepiej.
10: Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa. To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować tą przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
11: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
4: I dzisiaj też rośliny, tak?
11: No oczywiście, drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
12: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
4: Jest to bezpieczne?
12: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można ją tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
4: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
12: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
4: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
7: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek i już jedną jarzębinę mam tam z 2 lata temu posadziłam, to już jest taka duża jak ja i bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się, właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem, także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
4: Co tutaj pani podziwia?
13: Szukam matki pszczelej.
4: No właśnie, jak idzie?
13: No na razie słabo. Jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
4: Sporo tych pszczół widzimy.
13: No tu jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
14: O, jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
4: I szukamy matki.
14: Już, o, szybko, bo jest szybka. Tutaj u góry chodzi.
4: Jak ją rozpoznać?
14: Ona jest większa, jest dłuższa.
4: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
14: Jak zawsze.
4: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
14: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych.
4: A lubi pani miód?
14: Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód, no to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność, no samo dobro z miodu.
4: Widzę, że aż 2 roślinki pani ma.
14: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost, czy też owad, więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane.
4: To niech pani może wyjaśni, czym jest.
14: Porost. Powiem szczerze, myślałam, że owa. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje jak są te lasy w słoikach na przykład. I one ma takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To jest, dobrze mówię, koleżanka.
15: Co takiego?
14: Chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
15: w lasach słoikowych.
14: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
4: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
14: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest teraz bardzo modne.
4: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
14: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
15: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
4: Że można,
14: tak. No i poza tym, no generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
4: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach roślina.
16: Dla pszczółek.
4: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
16: Nie, przy pszczółkach, przy stawie, tak, tato? Przy stawie, bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
4: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
17: No od niedawno, bardzo niedawno, żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata, no nie wiadomo jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno nam starczyć, ale zobaczymy co się będzie działo.
15: Rozwija się.
4: Wszystko. A te ule tutaj w Wielkopolsce.
17: Tak, Wielkopolsce.
4: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
17: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przejdę na emeryturę, sobie kupię ule. Kupię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i taką mi zrobiły niespodziankę. Skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi 2 ule.
4: Ale historia.
15: Tak. Z całym wyposażeniem. Także tata był zaopatrzony wszystkim.
17: Z całym wyposażeniem. I przywiozły ule i teraz te 2 ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
4: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
16: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musimy mieć dużo miodu.
4: No i do czego ten miód?
16: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry i 1 brata. Tak, więc mamy dużą, dużą rodzinę.
17: I to ten, nie handlujemy nie, tylko po prostu tak dla siebie.
13: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi, no tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
16: Alternatywa dla cukru i dla lepszego odżywienia się.
17: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo trzeba mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
4: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
17: Muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
16: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
4: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz.
3: Historia, którą warto poznać.
18: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej. Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski. I myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy, no to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, Wieża Widokowa, Wzgórze Przemysła, to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król Polski. Król Polski Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
19: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
4: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
19: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
20: Jest naprawdę przepiękny. Szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
21: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
22: Dziękuję bardzo.
21: Bardzo ładny. Jesteśmy zachwyceni.
23: Podoba się?
21: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
24: Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
25: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.
4: Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się.
25: Stało się. Można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje nam, że to właśnie Poznań był miastem królewskim. To właśnie tutaj Polska się zaczęła. Właśnie tutaj Polska zaczęła się jednoczyć po rozbiciu dzielnicowym. Ja bardzo się cieszę, że ten pomnik powstał, bo niewiele mamy pomników w Poznaniu. Na Koniu mamy tylko tutaj pomnik Ułana, a ten pomnik Króla Polski Przemysła II w tym miejscu przy Zamku Królewskim świadczy o tym, że tu było centrum państwowości polskiej w tym czasie. Rzeczywiście przygotowania trwały bardzo długo, bo to dobrze ponad dekadę, ale rzeczywiście myślę, że wyszła perełka. Ja też rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy. Rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
0: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: I stało się.
0: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem. I ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
1: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
2: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest to pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
5: Oczywiście, że robi wrażenie. On na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawia na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej Króla Przemysła, o którym mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wyprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania, powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
1: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
5: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim. I myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
1: A w ręku?
5: A w ręku ma berło, ma też, i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęci majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być, jestem z tego bardzo zadowolony.
6: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Legni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek, i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa. Nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd. Odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
22: Pomnik jest wspaniały.
8: Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystę, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
1: Właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i
8: koń jest
1: ta ekspresja.
8: Właśnie. I król też, proszę pana. Król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
1: I patrzy na miasto.
8: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domenę.
1: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
8: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
9: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochałam tego rzeźbiarza, który to zrobił.
10: Również nam się podoba, jest monumentalny.
1: A gdzie ten król patrzy?
10: No na miasto patrzy chyba. Na rynek. Na stary rynek, tak.
4: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła, a teraz okolice Poznania.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
11: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza pojazdu. Mundurowi postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem szybko rozwiało wszelkie wątpliwości. Urządzenie wskazało niemal promil alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie był koniec. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 36-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego nieodpowiedzialna podróż zakończyła się zatrzymaniem, a Fiat Punto został odholowany na policyjny parking. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa oraz poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie. To jednak najmniejsze konsekwencje, jakie go czekają. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 36-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
4: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: A teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
12: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak, Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
4: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
12: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie Starego Zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze Starym Zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
1: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
12: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów. Będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji. Będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji. Będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
1: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festiwal. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
7: Koncert właśnie ma nazwę Za Miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za Miłość, to się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk, no wydaje się to być jak bajka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak to nie wszystko.
13: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Avignonu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ-setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również od 3 nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
1: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
13: Malta chce być wszędzie. Malta chce wychodzić do swojej publiczności na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystania z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia. Malta się nie kończy.
14: Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Malta Festival w tym roku odbywa się od 21 czerwca do 28 czerwca. Będziemy spotykać się w teatrach, w salach koncertowych, na ulicach Poznania, a także przy dobrym stole podczas performance'u kulinarnego, gdzie będziemy łączyć sztukę kulinarną z muzyką i będziemy razem tworzyć coś dobrego pod hasłem Dobry Stół, wspierając niedożywione dzieci w Polsce akcją Żółty Talerz. Dobry Stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski.
15: Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym.

0: hasła czy tytułu projektu Erasmus Oknem na Świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować to bardzo prosto, malując okno, ale podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno. Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje. Dlatego jakby wybór tych obiektów jest podyktowany miastami, z którymi współpracuje. No jest to szereg obiektów takich, które raczej są rozpoznawalne w jako symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak. Jest Poznań, oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby dawny kampus na Widzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem, jedno miasto, Cottbus. Jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie. Postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa. Studenci, którzy dyskutują. Są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania. Są też pracownicy, którzy pracują w administracji. I to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia na świat i ten widoczny jakby krajobraz całej Europy. Co jeszcze? No, całość jakby tej kompozycji architektonicznej jest ustawiona w taki sposób, że jest to rodzaj takiego półkolistego forum, a jednocześnie jak spojrzymy na obiekt centrum wykładowego, to jest to jakby domknięcie tego koła, które tutaj jest i jakbyśmy na planie spojrzeli, to całość się tutaj kampusu w tym kole zamyka. A jednocześnie tu jest otwarcie poprzez widok na krajobraz, a tam otwarcie przez wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
1: Jak długo był malowany?
0: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie, no przeszło miesiąc, tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak. Ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy, gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowane sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka, więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę

0: kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także, no ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem dalsze kolorystyczne działanie.
1: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj z do tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej, wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport i rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności, więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego, co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone. To jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
2: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
1: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no, spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
2: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
4: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej z Skodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część jej pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemów. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już dwa dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów pojazdów mechanicznych.
2: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Ciekawe spotkanie.
2: Teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
5: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
2: No tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
5: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
2: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
5: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach, o tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą 2 dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro, i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta Królowa Kryminałów jest wydawana. I o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat Królowej Kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, Lipca zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich, i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00. I w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy. A kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
2: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu, za chwilę czerwiec.
5: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice poznańskich czy poznańskiego czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fawiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami poznańskiego czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć, chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów poznańskiego czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
2: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
5: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty spatrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
2: Jak mogliśmy usłyszeć sporo tego wszystkiego, jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
5: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje na stronie.
2: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
5: Katarzyna Wojtaszek.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: O tym się mówi.
2: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
6: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
2: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
6: To jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
2: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
3: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.